0: frekvencija Radio Centra Studija Poreč.
1: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar Studio Poreč.
2: 89,6 i 93,6 MHz.
3: Radio Centar.